jeszcze już nigdy lepiej jest nie. Jedna a jedna są dwie, tak to się zrównam. Bawię się krzyla, a kółki stachną, to skąd przysiła. Nie wiesz co myleś, tutaj mój straszny.